Chrystus woskresie, drodzy bracia i siostry. W piątą niedzielę po święcie Wielkanocy wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Nasz dzisiejszy program rozpoczęła pieśń o Samarytance, kobiecie, która przy studni Jakuba spotkała Jezusa Chrystusa i z którym rozmawiała. Opowiada nam o tym dzisiejszy fragment Ewangelii. Jezus Chrystus udał się w wędrówkę z Judei do Galilei. Droga ta prowadziła przez samarytańskie miasto Sychar i tam Zbawiciel udał się do studni Jakuba, aby odpocząć i tam też spotkał Samarytankę, która przyszła po wodę. Samaria, o której pisze ewangelista Jan w dzisiejszej Ewangelii, jest to region starożytnej Palestyny. Jego mieszkańcy, czyli Samarytanie, byli najbliższymi krewnymi Żydów, ale mimo tego bardzo się nie lubili. Żydzi uważali, że Samarytanie są odstępcami od wiary i traktowali ich jak pogan. To dlatego Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii była tak zdziwiona, kiedy Chrystus, będąc Żydem, poprosił ją o wodę. A więcej o dzisiejszej Ewangelii usłyszymy w słowie pouczenia. Około godziny 16:30 to słowo wygłosi ojciec Konstanty Bondaruk. A nasz program zaczynamy tradycyjnie, za chwilę kalendarium i fragmenty czytań Pisma Świętego. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Po godzinie 17:15 zapraszamy na żywoty świętych, których dziś wspomina nasza cerkiew. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dzisiaj w piątą niedzielę po święcie Wielkanocy, w niedzielę o Samarytance, boską liturgię w białostockiej katedrze sprawował jego ekscelencja arcybiskup Jakub. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj o stymulatorach, defibrylatorach i innych rozwiązaniach profesor Jan Kochanowicz rozmawiać będzie z doktorem Piotrem Jakimem. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę kalendarium i zaproszenie na poświęcenie krzyży, które zostaną zamontowane na cerkwi w Karakulach, a my zachęcamy do pozostania z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dziś niedzielę, 10 maja 2026 roku. Od święta Wielkanocy minęły już 4 tygodnie, a dzisiejsza niedziela jest niedzielą o Samarytance, o kobiecie, która spotkała się z Jezusem Chrystusem przy studni Jakuba. Dzisiaj wspominamy również świętych, świętego Symeona, świętego Stefana Pieczarskiego i świętego Eulogiusza. Żywoty tych świętych będziecie mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie tuż po godzinie 17:00.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że już dzisiaj o godzinie 17 rozpocznie się uroczyste poświęcenie krzyży, które odbędzie się w miejscowości Karakule przy cerkwi. Krzyże, które zostaną dzisiaj poświęcone, zostaną umieszczone na kopułach powstającej świątyni i będzie to znak wiary i Bożej opieki nad całą okolicą. W tej ważnej uroczystości udział weźmie Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki Gdański Jakub, a także Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej. Wszystkich wiernych, a także mieszkańców okolicznych miejscowości serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Już dzisiaj początek o godzinie 17 w miejscowości Karakule.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. W piątą niedzielę po święcie Wielkanocy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment z Dziejów Apostolskich z rozdziału 11 i fragment Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 4, wersety od 5 do 43.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: W owe dni apostołowie, którzy się rozproszyli na skutek ucisku, jaki nastąpił po śmierci Stefana, doszli aż do Fenicji, Cypru i Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko Żydom. Byli zaś wśród nich Cypryjczycy i Cyrenejczycy, którzy przyszedłszy do Antiochii, przemawiali również do hellenistów, zwiastując dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pana była z nimi. I wielka liczba tych, którzy uwierzyli, nawróciła się do Pana. Wieść o nich dotarła do uszu cerkwi, która jest w Jeruzalem. I posłali Barnabę, aby udał się aż do Antiochii. A gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby szczerym sercem trwali przy Panu. Był bowiem mężem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. I znaczne tłumy przyłączyły się do Pana. A Barnaba udał się do Tarsu, aby odszukać Szawła, i znalazłszy go, przyprowadził go do Antiochii. I stało się, że przez cały rok zbierali się w cerkwi i nauczali tłumy liczne. W Antiochii zaś po raz pierwszy uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. Wtedy uczniowie postanowili, że każdy pośle coś z tego, co posiada, na pomoc braciom mieszkającym w Judei. Co też uczynili, posławszy prezbiterom przez

czasie przyszedł Jezus do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które darował Jakub synowi swemu Józefowi. Było zaś tam źródło Jakuba. Jezus więc, zmęczony wędrówką, usiadł przy źródle. Było około godziny 6. Przychodzi kobieta z Samarii zaczerpnąć wody. Jezus jej mówi: daj mi pić. Uczniowie zaś jego odeszli do miasta, aby kupić jedzenia. Kobieta więc, Samarytanka, mówi: jakże ty, Żydem będąc, prosisz o picie mnie, kobietę, Samarytankę? Żydzi bowiem nie zadają się z Samarytanami. Odpowiedział Jezus i rzekł jej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi: daj mi pić, ty byś prosiła go, a dałby ci wody żywej. Mówi mu kobieta: panie, nawet czerpaka nie masz, a studnia jest głęboka. Skąd więc miałbyś wodę żywą? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i stada jego? Odpowiedział Jezus i rzekł jej: każdy, kto pije tę wodę, znowu zapragnie. A kto by pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Albowiem woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Mówi mu kobieta: panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu jej czerpać. Mówi jej Jezus: idź, przywołaj męża twego i przyjdź tutaj. Odpowiedziała kobieta i rzekła mu: nie mam męża. Jezus jej mówi: dobrze powiedziałaś, męża nie mam. Pięciu bowiem mężów miałaś i ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To prawdziwie powiedziałaś. Mówi mu kobieta: panie, widzę, że ty jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze cześć oddawali. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy cześć oddawać. Mówi jej Jezus: wierz mi, kobieto, że przychodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy oddajecie cześć temu, kogo nie znacie. My oddajemy cześć temu, kogo znamy, ponieważ od Żydów jest zbawienie. Ale przychodzi godzina i teraz jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Ojciec bowiem szuka tych, którzy mu tak cześć oddają. Bóg jest duchem i trzeba, aby jego czciciele oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Mówi mu kobieta: wiem, że przychodzi Mesjasz, co się przekłada Chrystus. I kiedy ten przyjdzie, obwieści nam wszystko. Mówi jej Jezus: to ja jestem, który z tobą mówię. I wtedy przyszli uczniowie jego i dziwili się, że z kobietą rozmawia. Nikt jednak nie powiedział: czego szukasz, albo czemu z nią rozmawiasz. Pozostawiła więc kobieta dzban swój i odeszła do miasta i mówi ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i przychodzili do niego. W tym czasie prosili go uczniowie, mówiąc: nauczycielu, jedz. On zaś rzekł im: ja mam pokarm, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż ktoś przyniósł mu coś do zjedzenia? Mówi im Jezus: moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał, i dokonał jego dzieła. Czyż wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące i nadchodzi żniwo? Oto mówię wam: podnieście oczy wasze i zobaczcie, że pola białe są już ku żniwom. Żniwiarz zapłatę bierze i zbiera plon ku życiu wiecznemu, aby siewca radował się wraz ze żniwiarzem. Albowiem prawdziwe jest przysłowie: kto inny sieje, a kto inny zbiera. Ja posłałem was zbierać tam, gdzieście się nie napracowali. Inni pracowali, a wyście przyszli na gotowe.
Z owego miasta wielu Samarytan uwierzyło w Niego ze względu na słowa kobiety świadczącej: powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Kiedy więc przyszli do Niego Samarytanie, prosili Go, aby pozostał u nich. I pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej uwierzyło ze względu na słowo Jego. Kobiecie zaś powiedzieli: wierzymy już nie ze względu na Twoje słowa. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszej cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o Samarytance, a już za chwilę ze słowem pouczenia do tej Ewangelii zwróci się do nas ojciec Konstanty Bondaruk.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, bracia i siostry, oto przeżywamy najbardziej radosny i podniosły w całym roku liturgicznym paschalny okres. Ewangeliczne czytanie piątej niedzieli po Wielkanocy to obszerna relacja ze spotkania Jezusa Chrystusa z Samarytanką, przedstawicielką i bliskiego, i jednocześnie obcego narodu. Spotkanie odbyło się przy studni patriarchy Jakuba, ojca 12 pokoleń Izraela, wspólnego protoplasty Judejczyków i Samarytan. Burzliwe losy Samarii to osobny i obszerny temat. Dość powiedzieć, że była to niewielka kraina pomiędzy Judeą i Galileą. Przeszło 700 lat przed Chrystusem, Asyryjczycy zdobyli Samarię i uprowadzili miejscową ludność do niewoli. W Samarii osiedlili się ludzie różnych ras i wierzeń. Ze zmieszania się resztek miejscowej ludności z przybyszami powstali Samarytanie. Żydzi z południa uważali ich za odszczepieńców od prawdziwej wiary i wręcz nieczystych. Niedopuszczeni do odbudowy świątyni jerozolimskiej po niewoli babilońskiej, Samarytanie zbudowali własną świątynię na górze Garyzim. Własna świątynia, własna, skrócona do pięcioksiągu wersja Pisma Świętego, zburzenie świątyni przez Judejczyków podczas powstania Machabeuszy pogłębiły wzajemną niechęć i wrogość między dwoma narodami. Jezus Chrystus uznawał wyższość świątyni w Jerozolimie, ale nie podzielał wszystkich uprzedzeń w stosunku do Samarytan. Wprost przeciwnie, w przypowieściach przedstawił dobrych Samarytan, jednego miłosiernego, a drugiego jako wdzięcznego, trędowatego. Tym razem w Ewangelii według Jana słyszymy zajmującą opowieść o spotkaniu Jezusa z kobietą pochodzącą z Samarii. Nauczyciel zmierzał do Galilei, ale by dotrzeć na miejsce, najprościej było przejść przez teren Samarii. Było południe, skwarny dzień, a Jezus z uczniami przemierzył szmat drogi pod palącym słońcem Palestyny. Gdy uczniowie udali się do pobliskiego miasta Sychar po żywność, Jezus, strudzony, przysiadł przy studni. Gdy nieoczekiwanie o niezwyczajnej porze do studni przyszła po wodę Samarytanka, Jezus zwrócił się do niej: daj mi pić. Jakże to ty, Żyd, prosisz mnie o wodę? Przecież Żydzi nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Wywiązała się między nimi zdumiewająca i wręcz niedopuszczalna rozmowa między obcą kobietą i obcym mężczyzną, na przekór wszystkim konwenansom i zwyczajom. Prośba o wodę zapoczątkowała rozmowę o innym pragnieniu i o wodzie, która na zawsze może zaspokoić pragnienie. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pić wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Każdy, kto szuka pogłębionej wiedzy albo odpowiedzi na najważniejsze problemy swego życia, powinien przeanalizować tę niezwykłą rozmowę i z pomocą łaski zrozumieć jej sens i znaczenie. Moc tego, co Samarytanka usłyszała z ust tajemniczego Żyda, była tak wielka, że ta rozpustna, lekkomyślna kobieta, która z niebywałą łatwością zmieniała partnerów, już wcześniej miała ich pięciu i z szóstego raczej nie była zadowolona, nagle poczuła się jakby wyzwolona, doceniona i oczyszczona. Tajemniczy przybysz był dla niej najpierw tylko Żydem. Potem kobieta zastanawia się, czy jest on większy od patriarchy Jakuba. Potem stwierdza, że ma do czynienia z prorokiem. I wreszcie
dowiaduje się, że jej współrozmówca jest oczekiwanym Mesjaszem. Chrystus uświadamia jej, że tym, czego ona szuka i czego naprawdę potrzebuje, jest On sam. Dialog Jezusa Chrystusa z Samarytanką to najdłuższa rozmowa, jaką możemy przeczytać na stronach Ewangelii według Jana. Jezus rozmawia z obcą kobietą w sposób pogłębiony, pełen empatii, bezpośrednio, po przyjacielsku i przy tym głęboko teologicznie. Tylko w tej jednej rozmowie otwarcie mówi o sobie, że jest oczekiwanym Zbawicielem. Tym samym czyni wyjątek właśnie dla tej kobiety, przedstawicielki wzgardzonego narodu. Także kobieta jest pod wieloma względami wyjątkowa. Jest inteligentna, dociekliwa, doświadczona i pomimo nieuporządkowanego życia ciągle poszukuje Boga. Jezus przekracza barierę, jaka oddzielała go od Samarytanki. Odpowiada na jej najgłębsze pragnienie, pragnienie Boga. Podczas rozmowy z Samarytanką Chrystus uświadomił kobiecie pewną ważną prawdę. Być może jest to główna myśl tego fragmentu Ewangelii, który my również powinniśmy odkryć dla siebie. Swego czasu prorok Jeremiasz przyrównywał tych, którzy odchodzą od Boga, by szukać pomocy i szczęścia u ludzi, do tych, którzy rezygnują ze źródlanej, ożywczej wody i kopią sobie zbiorniki na deszczówkę. Bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Jezus Chrystus mówi o tym samym. Ludzkie serce pragnie życia i szczęścia, bo Bóg stworzył go z tym naturalnym pragnieniem, jak z prawem przyciągania ziemskiego. Jak mówił błogosławiony Augustyn, niespokojne jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Chrystus wyjaśnił Samarytance, że człowiek kojący pragnienie wodą wciąż chce jej więcej. Natomiast woda żywa, która pochodzi od Niego, sprawia, że przestaje się odczuwać pragnienie duszy, bo otrzymuje się dar życia wiecznego. Uświadomił Samarytance, że dawne miejsce kultu tylko w Jerozolimie albo tylko na górze Garyzim staną się nieaktualne. Prawdziwi wyznawcy będą czcić Boga w dowolnym miejscu, w duchu i prawdzie, a więc na całym świecie, także w Samarii. Chrystus przedstawił się kobiecie jako oczekiwany Mesjasz, o którym nawet ona sama słyszała, że ma przyjść. Samarytanka zrozumiała tajemnicę Chrystusa Mesjasza. Pozostawiła ten symboliczny dzban swego pogmatwanego i niełatwego życia i spontanicznie natychmiast pobiegła dzielić się radością tego spotkania z innymi. Jej świadectwo było proste, ale też pełne pasji i autentyczne. Jak o swoim świadectwie pisał Jan Apostoł: to wam oznajmiamy, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Dlatego mimo wewnętrznego nieładu kobieta zdołała przekonać Samarytan, by przyszli zobaczyć Mesjasza, którego ona ujrzała w tajemniczym przybyszu. Dzięki jej świadectwu wielu nawróciło się i uwierzyło w Boga na długo przed zesłaniem Ducha Świętego. Bracia i siostry, opowieść o rozmowie z Samarytanką zawiera w sobie wiele znaczeń i co najmniej kilka ważnych wątków. Z pewnością uczy nas tej jednej rzeczy. Tego, że nie powinniśmy się zamykać w ciasnych ramach swojej społeczności, swojej parafii, ale że trzeba iść i ewangelizować, głosić wszem i wobec dobrą nowinę. Także tym, którzy są tak zwanymi beznadziejnymi przypadkami. Trudno sobie wyobrazić bardziej beznadziejny przypadek niż Samarytanin. Niemal 1000 lat nienawiści, potężny bagaż historyczny.
oskarżanie się wzajemne o najgorsze przestępstwa i grzechy. I na skutek nauczania Jezusa całe miasteczko uznało w nim Żydzie, Zbawiciela świata. To wskazuje nam na fakt, że nie wiemy, kto otrzyma łaskę nawrócenia i kiedy. I nie jest to nasza sprawa. My winniśmy pracować, o czym nas uczy najgorliwszy z apostołów. Jakże więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jednak apostoł rozumiał prawdziwą przyczynę swego sukcesu. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost. Bóg, pisał apostoł w pierwszym liście do Koryntian. Zechciejmy i my, jak Samarytanka, zostawić swój dzban, dzban naszych lęków, trosk, obaw o siebie i oddać się Jezusowi oraz przyjąć Jego miłość. Zechciejmy też, mimo naszego nieuporządkowania, nieładu, ludzkich ograniczeń, w pokorze nieść innym spragnionym orędzie miłości Jezusa Chrystusa. Któż z nas nie odczuwał pragnienia? Kto nie zaznał kamiennego serca, łaknienia duszy, psychicznego wyczerpania? Wokół nas pełno jest ludzi, którzy stracili wszelką nadzieję, znikąd nie widzą dobra, którzy są zagubieni. Można zamorzyć serce i duszę, żyjąc bez Boga. Jednak dzisiaj Bóg przemawia do nas. Chcę, aby z Twego serca wytrysnęła woda żywa, woda odnowienia. Ta woda da Tobie życie, także życie wieczne, i uczyni, że już nigdy nie będziesz spragniony. Szukaj tego źródła, a Bóg odnajdzie Ciebie, jak odnalazł i pozyskał przy studni Jakubowej spragnioną Samarytankę. Amen. Yeah.

Dziękujemy ojcu Konstantemu Bondarukowi za słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. Dziś, w piątą niedzielę po święcie Wielkanocy, w naszych cerkwiach słyszeliśmy historię Samarytanki, która spotkała się ze Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Na naszej antenie już za chwilę o godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja, a my przypominamy również o tym, że o godzinie 17:00 w miejscowości Karakule rozpocznie się uroczyste poświęcenie krzyży, które zostaną zamontowane na nowo budującej się tam cerkwi. Uroczystością będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki gdański Jakub, a także będzie na tych uroczystościach Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej. Wszystkie osoby, które mają możliwość uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu, w tej wspólnej modlitwie, serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Sławomirowi Misiukowi z Kleosina, dziękujemy monasterowi świętego Dymitra w Sakach, dziękujemy panu Piotrowi Pawłowskiemu z Białego Stoku, panu Bronisławowi Bartusiakowi z Biecza. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Marii Podolec z Białego Stoku, pani Irenie Szafkało z Siemiatycz, pani Danucie Laskowskiej z Białego Stoku. Dziękujemy również ofiarodawcom, którzy przekazali swoje ofiary za pośrednictwem naszej strony internetowej, a są to pan Paweł Lewczuk, pan Adam Grygoruk i państwo Joanna i Jerzy Raczkiewicz. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Wam, drodzy bracia i siostry, za wsparcie, które otrzymujemy. W każdą niedzielę o godzinie 16:45 dziękujemy naszym ofiarodawcom i prosimy o wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia. To dla nas ważne, że nasi słuchacze nie tylko słuchają naszych programów, nie tylko są razem z nami, ale również wspierają i pomagają w utrzymaniu tego dobrego dzieła. Teraz dla wszystkich naszych ofiarodawców z wyrazami wdzięczności dedykujemy mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnoga i błaga jaleta dla naszych ofiarodawców, a my już teraz zachęcamy innych słuchaczy do tego, żeby przekazywać swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia, aby wesprzeć to nasze wspólne dzieło, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie. Spasi Gospodi.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 10 20

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej, a w naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętego Symeona Apostoła i świętego męczennika Eulogiusza. Święty męczennik Eulogiusz zapisał się w historii cerkwi jako ten, który przyjmował wędrowców. Później o godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja arcybiskup białostocki gdański Jakub. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania audycja z cyklu Pytanie do specjalisty, audycja prozdrowotna. Dzisiaj o stymulatorach, defibrylatorach i innych rozwiązaniach profesor Jan Kochanowicz rozmawiać będzie z doktorem Piotrem Jakimem. A my zachęcamy, drodzy braci i siostry, do pozostania razem z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie żywot świętego Symeona, określanego również jako krewnego Jezusa Chrystusa, czyta dla Państwa Gabriela Nowaszewska.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego apostoła i męczennika biskupa Symeona, krewnego Jezusa Chrystusa. Według tradycji święty Symeon był jednym z czterech synów świętego Józefa Oblubieńca z jego pierwszego małżeństwa. Z tego powodu, zgodnie z ówczesnymi żydowskimi zwyczajami, był nazywany także bratem pańskim. Po męczeńskiej śmierci świętego Jakuba w 62 roku i zdobyciu Jerozolimy przez rzymskie wojska, chrześcijanie, którzy uciekli do miasta Pelia, wybrali Symeona drugim biskupem Matki Wszystkich Kościołów. On sam, stawszy się świątynią Ducha Świętego, pełen Bożej gorliwości, niszczył świątynię bożków i doprowadzał Żydów oraz pogan do światłości poznania Boga, nie bacząc na niebezpieczeństwa i prześladowania. Podczas prześladowań Trajana około 106 roku na rozkaz konsula Attykka prześladowano nie tylko chrześcijan, ale także wszystkich potomków Dawida. Wówczas pewni heretycy, z którymi walczył święty Symeon, donieśli rzymskim władzom na biskupa, który zasiadał na katedrze biskupie już 26 lat. Przez wiele dni świętego poddawano różnym torturom. Symeon okazał takie męstwo, że konsul i jego otoczenie nie mogli zrozumieć, jak 120-letni starzec wytrzymuje podobne cierpienia. Nie bacząc na to, skazali go na ukrzyżowanie. Święty Symeon napełnił się radością, gdyż przez swoją śmierć stał się godnym naśladowcą nauczyciela. Tak wstąpił na niebiosa, gdzie otrzymał zwycięską koronę męczeńską. Jego następcą został Justus, nawrócony z Żydów.

Za nami żywot świętego Symeona, krewnego Jezusa Chrystusa, czytała Gabriela Nowaszewska. Dzisiaj cerkiew wspomina właśnie tego świętego. A my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że już jutro w Hajnówce rozpocznie się kolejna, 45. już edycja festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Za chwilę nieco więcej powiemy na ten temat.

Drodzy bracia i siostry, już jutro, 11 maja, w poniedziałek w Hajnówce rozpocznie się wyjątkowe święto muzyki cerkiewnej, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Tradycyjnie festiwal rozpocznie się koncertem inauguracyjnym, a wykona go zdobywca ubiegłorocznej nagrody Grand Prix, ryski prawosławny kameralny chór Błahowieść z Łotwy. Koncert inauguracyjny festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej rozpocznie się już jutro w Hajnówce o godzinie 18, natomiast we wtorek, we środę, we czwartek i w piątek w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce odbywać się będą przesłuchania konkursowe. 16 maja w sobotę o godzinie 13 w Hajnowskim Domu Kultury odbędzie się ogłoszenie wyników, natomiast o godzinie 15 w sobotę koncert galowy w Soborze Świętej Trójcy. Szczegółowe informacje dotyczące tego festiwalu, a także szczegółowy plan możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej www.festiwal.cerkiew.pl. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 45. edycji Festiwalu Międzynarodowego Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Drodzy słuchacze, jeśli chcecie posłuchać o książce chrześcijańskiej, zapraszam serdecznie na spotkanie. W Książnicy Podlaskiej odbędzie się raczej niespotykana debata wydawców. Odbędzie się we czwartek, 14 maja. To 6 piętro Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przy ulicy Skłodowskiej. I w debacie wezmą udział przedstawiciele takich wydawnictw. Bardzo znane krakowskie wydawnictwo M, przybędzie jej redaktor naczelny, francuskie Sources Chrétiennes, czyli źródła chrześcijaństwa, i też przybędzie jej przedstawiciel, będzie tłumaczenie z francuskiego na polski. Także wydawnictwo Bratczyk, zarządzane przez Marka Jakimiuka, wydawnictwo Akademii Supraskiej, Fundacji Księcia Ostrogskiego. Będzie reprezentowane i duże wydawnictwo metropolitalne, tyle że Jarosława Harkiewicza nie będzie, ponieważ w tym samym czasie dokładnie ma promocję albumu Kolory Prawosławia Czarnogóra w Hajnówce. Partnerem strategicznym debaty jest marszałek województwa podlaskiego. A debata będzie dotyczyła roli w szerzeniu myślu, duchowości, wiary, kultury, tradycji chrześcijańskiej poprzez wydania książkowe. Dzisiaj temat jest trudny, kiedy ludzie w ogóle nie lubią czytać książek, a my idziemy pod prąd. Jednak proponujemy książki. Jednak wiemy, że skupienie się nad książką, a nie chłonięcie mało istotnych jak śmietnika informacji, które przepływają jak wezbrana rzeka przez nasze media elektroniczne. Czytanie książki dużo więcej wnosi i nie ustajemy w swoich wysiłkach. Zapraszamy. Debata na temat wydań chrześcijańskiej literatury. 14 maja, godzina 18, Książnica Podlaska przy ulicy Marii Kiry Skłodowskiej, 6 piętro. Najważniejsze zapamięta 14 maja, godzina 18, Książnica Podlaska. Będą rozmowy, będą książki. Myślę, że będzie ciekawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Księcia Ostrogskiego i Książka.

Drodzy bracia i siostry, teraz kolejny żywot na naszej antenie. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Eulogiusza z Bityni. Jest to święty, który żył w VI wieku i święty, który był kamieniarzem. Czyta dla Państwa Paulina Bojarska.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Eulogiusza, który przyjmował wędrowców. Święty Eulogiusz był kamieniarzem w jednej z wiosek Bityni, zarządców cesarza Justyna I. Każdego wieczoru wracając do domu po pracy udawał się na poszukiwania jakiegoś wędrowca lub mnicha i radośnie zapraszał go pod swój skromny dach. Spotykał wędrowców braterskim pocałunkiem i umywał im nogi, naśladując Chrystusa, a następnie przygotowywał wędrowcom posiłek, wydając na to swój codzienny zarobek. Po kolacji oddawał resztki psom, żeby nic nie pozostało na następny dzień, gdyż we wszystkim pokładał nadzieję w opatrzności Bożej. Następnie długie godziny spędzał na rozmowie z gośćmi o sprawach bożych i niebiańskich dobrach. Pewnego razu w podobny sposób okazał gościnność godną patriarcha Abrahama świętemu Danielowi ze Sketis. Starzec pełen wdzięczności poprosił Boga o pomyślność dla Eulogiusza, żeby mógł jeszcze szczodrzej czynić dobre uczynki. Ponieważ Abba Daniel sam zaręczył za cnotliwość Eulogiusza, jego modlitwa została usłyszana. Następnego dnia, pracując w polu, święty Eulogiusz znalazł podziemną pieczarę, a w niej mnóstwo złota. Lękając się, że starosta wsi zabierze mu skarb, Eulogiusz w tajemnicy odpłynął do Konstantynopola, porzuciwszy cnoty, którymi się wyróżniał, gdy był biedny. Kiedy przybył do stolicy, bogactwo otworzyło mu drogę do pałacu. Szczodrze rozdając pieniądze, wkrótce zdobył godność prefekta pretorianów. Eulogiusz otoczył się zbytkiem i zaczął żyć na wysokim poziomie, nie troszcząc się więcej o biednych i gardząc dobrymi uczynkami. Po 2 latach Abba Daniel zobaczył w widzeniu styl życia tego człowieka, za którego ręczył. Starzec szybko przybył do Konstantynopola, żeby spróbować nawrócić Eulogiusza na drogę pobożności. Jednak za każdym razem, gdy Eulogiusz wychodził z pałacu, słudzy brutalnie odpychali mnicha, nie pozwalając mu powiedzieć ani jednego słowa. Wtedy Danielowi objawiła się Matka Boża. Wypomniała mu śmiałość wziętego na siebie zobowiązania i obiecała, że sama zatroszczy się o poprawę Eulogiusza. Po 3 miesiącach, gdy na tron wstąpił Justynian, Eulogiusz wziął udział w spisku przeciwko cesarzowi. Spisek jednak szybko został wykryty, spiskowcy straceni, a ich mienie skonfiskowane. Eulogiuszowi udało się uciec pod osłoną nocy. Porzuciwszy całe bogactwo, a także pychę, powrócił do rodzinnej wsi, mówiąc wszystkim, że jakoby wrócił z pielgrzymki do świętych miejsc. Uświadomiwszy sobie w końcu swój błąd i pamiętając, że lepiej ubogim wejść do raju niż bogatym do piekła, powrócił z miłosierdzia Bożego do swego rzemiosła i służenia ubogim oraz wędrowcom. Święty osiągnął sędziwy wiek i spoczął w pokoju. Wspomnienie Eulogiusza, który przyjmował wędrowców, obchodzono w Konstantynopolu w świątyni świętego Mokiosa. Prawdopodobnie właśnie tam przechowywano jego święte relikwie.

Za nami żywot świętego Eulogiusza z Bityni, świętego, który żył w VI wieku, a czytała dla Państwa Paulina Bojarska. Za chwilę przeniesiemy się do białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, aby retransmitować dla Państwa dzisiejszą boską liturgię, której przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie retransmisja Boskiej Liturgii Piątej Niedzieli po Święcie Pięćdziesiątnicy. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Owym czasie przyszedł Jezus do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które darował Jakub synowi swemu Józefowi. Było zaś tam źródło Jakuba. Jezus więc, zmęczony wędrówką, usiadł przy źródle. Było około godziny 6. Przychodzi kobieta z Samarii zaczerpnąć wody. Jezus jej mówi: daj mi pić. Uczniowie zaś Jego odeszli do miasta, aby kupić jedzenie. Kobieta więc Samarytanka mówi: jakże Ty, Żydem będąc, prosisz o picie mnie, kobietę Samarytankę? Żydzi bowiem nie zadają się z Samarytanami. Odpowiedział Jezus i rzekł jej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi: daj mi pić, Ty byś prosiła Go, a dałby Ci wody żywej. Mówi mu kobieta: Panie, nawet czerpaka nie masz, a studnia jest głęboka. Skąd więc miałbyś wodę żywą? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i stada jego? Odpowiedział Jezus i rzekł jej: każdy, kto pije tę wodę, znowu zapragnie, a kto by pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Albowiem woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Mówi mu kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu jej czerpać. Mówi jej Jezus: idź, przywołaj męża twego i przyjdź tutaj. Odpowiedziała kobieta i rzekła mu: nie mam męża. Jezus jej mówi: dobrze powiedziałaś, męża nie mam. Pięciu bowiem mężów miałaś i ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To prawdziwie powiedziałaś. Mówi mu kobieta: Panie, widzę, że Ty jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze cześć oddawali. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy cześć oddawać. Mówi jej Jezus: wierz mi, kobieto, że przychodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy oddajecie cześć temu, kogo nie znacie. My oddajemy cześć temu, kogo znamy, ponieważ od Żydów jest zbawienie. Ale przychodzi godzina i teraz jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Ojciec bowiem szuka tych, którzy Mu tak cześć oddają. Bóg jest duchem i trzeba, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Mówi mu kobieta: wiem, że przychodzi Mesjasz, co się przykłada Chrystus. I kiedy Ten przyjdzie, obwieści nam wszystko. Mówi jej Jezus: to ja jestem, który z Tobą mówię. I wtedy przyszli uczniowie Jego i dziwili się, że z kobietą rozmawia. Nikt jednak nie powiedział: czego szukasz, albo czemu z nią rozmawiasz. Pozostawiła więc kobieta dzban swój i odeszła do miasta i mówi ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co uczyniłem. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i przychodzili do niego. W tym czasie prosili go uczniowie, mówiąc: nauczycielu, jedz. On zaś rzekł im: ja mam pokarm, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Mówi im Jezus: moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał i dokonał jego dzieła. Czyż wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące i nadchodzi żniwo? Oto mówię wam: podnieście oczy wasze i zobaczcie, że pole białe są już ku żniwom. Żniwiarz zapłatę bierze i zbiera plon ku życiu wiecznemu, a siewca radował się wraz ze żniwiarzem. Albowiem prawdziwie jest przysłowie: kto inny sieje, a kto inny zbiera. Ja posłałem was zbierać tam, gdzieście się nie napracowali. Inni pracowali, a wyście przyszli na gotowe. Z owego miasta wielu Samarytan uwierzyło w Niego ze względu na słowo kobiety świadczącej. Powiedział im o wszystkim,
co uczyniłem. Kiedy więc przyszli do Niego Samarytanie, prosili Go, aby pozostał u nich i pozostał.

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Chrystus Woskresie. Bóg pozwolił, żeby dzisiaj być tu razem z wami w tak piękny, niedzielny dzień. Dzień, w którym czytany jest wyjątkowy fragment Ewangelii. Tak, bo w jedną z niedziel po Wielkanocy, kiedy czytana jest Ewangelia według świętego Jana, jedną niedzielę poświęca się na bardzo długą opowieść o pewnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa. Pewien epizod, kiedy Jezus Chrystus został przy studni, którą nazywano studnią Jakubową, przechodząc przez Samarię sam i przyszła tam, żeby zaczerpnąć wody, nabrać wody, kobieta samarytanka. Już ta opowieść mówi, że Ewangelia według świętego Jana jest inną od Ewangelii synoptycznych, tych napisanych przez Mateusza, Marka i Łukasza. Te poprzednie Ewangelie są swojego rodzaju kronikami, które opisują wydarzenia, a Ewangelia według świętego Jana ma bardziej znaczenie symboliczne. Jest nie nadzwyczaj mistyczna i teologiczna. Przecież autora tej Ewangelii świętego Jana i nazywamy teologiem. On wybrał z życia Jezusa Chrystusa na ziemi, z jego głoszenia Ewangelii, takie wydarzenia, o których nie napisali jego poprzednicy. A on w tych wydarzeniach widział głęboką symbolikę i sens. Tak też ta długa opowieść z detalami rozmowy, całej rozmowy Jezusa Chrystusa z kobietą i to, co się później stało. To już świadczy o tym, że ewangelista Jan w tym, jakże wydaje się zwykłym wydarzeniu, widzi głęboki, ukryty sens, symbolikę, a nawet pewien archetyp czegoś, co ma nastąpić. Temat wody. Właśnie jeśli weźmiemy Ewangelię według świętego Jana, to jest bardzo dużo mowy o wodzie. Inni ewangeliści też wspominają wodę, no bo przecież i ewangelista Marek mówi o chrzcie u Jezusa Chrystusa, u Jana. Jest także w innych miejscach o wodzie, ale jednak jeśli zwrócimy naszą uwagę na użycie tego pojęcia woda i terminu woda u świętego Jana, ona nie jest zwykłą, jeśli można tak rzec, fizyczną substancją. Ta woda ma inne znaczenie u Jana. To głęboki symbol. Proszę zobaczyć, jak ta woda w Ewangelii świętego Jana występuje w całym zapisie jego Ewangelii, tego, co dokonywał Jezus Chrystus. Chrzest w Jordanie. To tam ewangelista Jan, bo był uczniem świętego Jana Chrzciciela, stamtąd pójdzie za Jezusem Chrystusem. Ale później pierwszym opisem, o którym nie napisali inni ewangeliści, to jest wesele w Kanie Galilejskiej.
Nieraz mówiliśmy o tym, że inni być może uznali, że nie ma nic tu nadzwyczajnego. A Jan nazywa to wesele w Kanie Galilejskiej i cud w Kanie Galilejskiej pierwszym znakiem. To był pierwszy znak, że Jezus Chrystus nie jest zwykłym człowiekiem, że jest Mesjaszem, że jest tym, o którym pisali prorocy, który przyszedł, żeby dokonać naszego zbawienia. Tak, jest tam mowa o wodzie. Jezus Chrystus przemienia wodę w wino. Pierwszy znak, pierwszy cud. Ale później w tej Ewangelii Janowej jest opisana rozmowa z Nikodemem. To ten, który później pójdzie do Piłata, żeby prosić o ciało ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Kiedy wszyscy pozostawili, ten członek Rady Najwyższej pójdzie do Piłata, żeby prosić ciało zmarłego, ukrzyżowanego skazańca. Bo skazańców wrzucano do wspólnego grobu. W tej rozmowie z Nikodemem Jezus Chrystus będzie mu mówił, kiedy ten wieczorami będzie, czy nocą przychodził do Jezusa Chrystusa, żeby inni nie widzieli, że przychodzi do Niego na rozmowę. Jezus Chrystus powie mu, że trzeba, żeby się każdy narodził z wody i ducha. Nikodem nawet pytał, a jakże może człowiek drugi raz się urodzić? Bo Jezus Chrystus mówił o nowym narodzeniu. Jakże może się narodzić? Co, ponownie mamy wejść do łona matki? A Jezus Chrystus właśnie mu powiedział, że ma się narodzić z wody i ducha, wskazując na chrzest. Ale chrzest, woda jest tylko symbolem, woda jest tylko znakiem. W chrzcie wstępuje na nas Duch Święty, który nas przemienia. Bez tej wody, czyli bez tego Ducha Świętego, niemożliwe jest, żebyśmy weszli do Królestwa Bożego. Ewangelista opisuje też, ja zmienię kolejność, bo najpierw jest cud przy sadzawce Betesda i Siloam. Tam też woda występuje. Do jednej Jezus Chrystus tam mówi o tym, że uzdrawiając człowieka, którego nie było komu sprowadzić do wody, Jezus Chrystus daje tą wodę uzdrawiającą. Jego słowo jest uzdrawiające. Tak podobnie w Siloam. Ale jest rozmowa z Samarytanką. Tu bardzo kilka razy się ten temat wody powraca. Pierwsze to woda fizyczna. To był początek tematu rozmowy. Daj mi pić. I kiedy słyszy o tym, że a jak to ty mnie prosisz o wodę, kiedy Żydzi nie obcują z Samarytanami, Jezus Chrystus zaczyna mówić o innej wodzie. Żebyś wiedziała, kto z tobą rozmawia, ty byś prosiła wody. I kiedy kobieta mówi, przecież nawet nie masz czerpaka, jak możesz dać mi tej wody? A on mówi, po tej wodzie każdy znowu pragnie, a tej, którą ja dam, już nigdy nie będzie pragnął. Właśnie mówi o łasce Ducha Świętego, o tej wodzie, która daje życie, ale o tym znaku. Woda jest znakiem, który oznacza Ducha Świętego. Później, kiedy będzie święto namiotów, właśnie to święto nazywane też połową święta, bo jest w połowie Pięćdziesiątnicy. I my też mamy taki dzień. Ubiegła środa była tym dniem
prepolowienia, przepołowienia święta, połowy święta. Tam Jezus Chrystus też mówił, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I wyjaśnia apostoł Ewangelista Jan, że Jezus Chrystus, mówiąc o tym, że niech przyjdzie do Niego i pije, mówi o Duchu Świętym, o łasce Ducha Świętego. Ale jest jeszcze jeden znak, który kończy właściwie dzieło Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, kiedy będzie zwisał na krzyżu, żołnierz przebije mu bok. I z tego boku wypłynie krew i woda. To był znak śmierci. Ale ewangelista Jan też widzi w tym znak. Wszystko się zaczęło. Pierwszym znakiem była woda, którą przemienił w wino. Wino, które będzie winem eucharystycznym, krwią eucharystyczną Jezusa Chrystusa. I ten ostatni znak. Z Jego boku wypłynęła krew i woda. Ta Eucharystia i łaska, Jego łaska, bo za Jego sprawą wstąpi Duch Święty, który nas przemieni i będzie tą wodą życia, która niezbędna będzie do tego, żebyśmy otrzymali zbawienie i życie wieczne. Można by tak dużo mówić, każdy temat jeszcze rozwijać. Ale ja jeszcze chcę zwrócić dzisiaj na jedno słowo, które występuje obok tego pojęcia wody. To pojęcie godziny. Godzina. Nie jest to do końca synonim czas. Bo Jezus Chrystus nie mówi na przykład, kiedy matka w Kanie Galilejskiej właśnie przy tym pierwszym znaku mówi, wina nie mają. Prosi, żeby pomógł im. Ona wie, kim on jest. Żeby pomógł. Żeby nie było wstydu, że nie starczyło na weselu wina. A Jezus Chrystus nie mówi, ale jeszcze nie nastąpił mój czas. A mówi, używa, tu jest godzina. Że nie nadeszła jeszcze moja godzina, wskazując niejako na inny moment, moment Jego chwały. W rozmowie z Samarytanką też powie, kiedy Samarytanka będzie pytała, a gdzie mamy się modlić? Czy tu na górze, czy tam w Jerozolimie, tak jak wy mówicie, Żydzi? Że tam tylko można. A Jezus Chrystus mówi, że nadchodzi godzina i już jest, kiedy prawdziwi czciciele Boga będą się modlić w Duchu Świętym. Będą się modlić na każdym miejscu, bo modlitwa jest rozmową w Duchu Świętym. I przed ukrzyżowaniem Jezus Chrystus powie, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ta godzina, na którą przyszedł Jezus Chrystus, to godzina Jego śmierci. Po to Syn Boży przyszedł, stał się człowiekiem dla tej godziny. Po to, żeby na krzyżu umrzeć za każdego z nas. Po to, żeby oddać swoje życie. I po to, żeby dać łaskę Ducha Świętego. Ten znak tej wody, wody żywej.
Wydaje się, że na krzyżu to godzina pokory, pokorzenia. Nie. Jezus Chrystus nazywa swoją mękę na krzyżu godziną chwały. Bo właśnie tam na krzyżu dokona się największe wydarzenie w historii całego świata. Kiedy Stworzyciel świata, sam Bóg, oddaje swoje życie po to, żeby to stworzenie Jego mogło żyć. To największa miłość i centrum, ta godzina chwały. Dziś Chrystus rozmawia z nami tak jak niegdyś z Samarytanką. Rozmawia w różny sposób, różnymi wydarzeniami, które nas spotykają w życiu. Rozmawia z nami, kiedy się modlimy. Rozmawia z nami, kiedy jesteśmy na nabożeństwie. Rozmawia też z nami, kiedy czytamy Ewangelię. Dzisiaj, słuchając fragmentu Ewangelii według świętego Jana o rozmowie z Samarytanką, Jezus Chrystus też rozmawia z nami, z każdym z nas. I mówi nam, że potrzebuje od nas szczerych serc, pokory. Przecież tam w Samarii, w tym miasteczku Sychar, było mnóstwo kobiet. On spotyka kobietę, która miała 5 mężów. Rozmawia z nią i czyni z niej apostołkę, bo ona idzie i głosi Jego jako Mesjasza wszystkim mieszkańcom miejscowości. Rozmawia z nią, bo ona jest szczera. Mówi: tak, prawdę powiedziałeś, bo ja nie mam męża. Zgodnie z pismem nie można było już tyle mieć mężów. Nie wiemy, czy ci mężowie umarli, ale już przepisy ówczesnego prawa nie pozwalały, żeby tyle mieć. Ona miała. Ale Jezus Chrystus rozmawia z nią, bo ona jest szczera, otwartego serca. Stoi taka przed Nim, jaka jest. Przyznaje się do wszystkiego. Bez zakłamania. Bez fasady. Tej szczerości i otwartości serca każdy dostępuje wewnętrznej rozmowy z Jezusem Chrystusem. Dostępuje tej wody żywej, która jest niezbędna w dziele zbawienia każdego z nas. Amen. Chrystus Woskresie.

Ojca, szczę, po wszech i za wszak.

Pierwych pomiani Gospodi, Gospodina naszego, blażenniejszego Sawu, mitropolita warszawskiej i wsyja Polszy, i Gospodina preosvященniejszego Andreja, i episkopa Supraskago, i wsako i episkopstwo prawosławnych, i żydaju Svetim Twoim cerkwam w mire celych, czesnych, zdrawych, dogłodzieństwujuszczych, prawoprawiaszczych, słowo Twoje jak istiny.

Спаси, Боже, люди Твоя, на Христос.

Błogosławiasz Cię, Gospodzie, oświeszczaj na Cię powajuszczy ja, spasi ludzi Twoje i błogosławi dostojanie Twoje i spełnienie cerkwi Twoje sochrani. Oświeci lubiaszczy ja, Bogolepie, domu Twojego, Ty Cię wosprosławi, Bożestwinoje Twojej siły i nie ostawi nas upowajuszczych na Cię. Mir, mirowi Twojemu daru i cerkwam Twoim świeszczenikom, woinstwu i wsem ludziom Twoim. Jako wsiakie dajanie błaga i wsiak dar sowierszenstwa i szeischodzie od Tebie, Otca Świętow, i Tebie sławu i błogodarenie, pokłonienie wysyłajem, Otcu i Synu i Świętomu Duchu, nynie i prysno, i wo wieki wieków.

Za nami retransmisja boskiej liturgii. Dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii o Samarytance, która przy studni spotkała Jezusa Chrystusa. Nabożeństwu, które transmitowaliśmy dla Państwa, przewodniczył ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. To nabożeństwo transmitowaliśmy z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Drodzy braci i siostry, dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o Samarytance, która przy studni spotkała Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, jak mówi Ewangelia, udał się w wędrówkę z Judei do Galilei, a droga ta prowadziła przez samarytańskie miasto Sychar. I tam Zbawiciel udał się do studni Jakuba, aby odpocząć, i tam też spotkał Samarytankę z dzisiejszej Ewangelii. Samaria, o której pisze ewangelista Jan, to region starożytnej Palestyny. Jego mieszkańcy, czyli Samarytanie, byli najbliższymi krewnymi Żydów, ale mimo to bardzo się nie lubili. Żydzi uważali, że Samarytanie są odstępcami od wiary i traktowali ich trochę jak pogan. To dlatego Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii była tak bardzo zdziwiona, kiedy Chrystus, będąc Żydem, podszedł do niej i poprosił ją o wodę.

0: Pytanie do specjalisty to cykl audycji prozdrowotnych, których gospodarzem jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W każdą niedzielę na naszej antenie możecie Państwo usłyszeć powtórkę czwartkowej audycji. Teraz na naszej antenie usłyszymy audycję zatytułowaną Stymulatory, defibrylatory i inne rozwiązania. Profesor Jan Kochanowicz rozmawiał z doktorem Piotrem Jakimem. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba, a moim i Państwa gościem jest pan doktor Piotr Jakim. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Pan doktor na co dzień pracuje w Klinice Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z pracownią hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a porozmawiamy o stymulatorach, defibrylatorach i innych rozwiązaniach w kardiologii, czyli jakby o tym sercu to cały czas mówimy. Leczenie zawału zdominowało takie media. O tym cały czas jest to w Polsce jeden z najlepiej zorganizowanych systemów w Europie dotarcia pacjenta, profilaktyki, leczenia, a może nawet i na świecie mamy to dobrze opanowane. Jedna z pań profesor opowiedziała historię, że jakie są najgorsze choroby? Udar i nowotwór. A zawał? A nie, z zawałem to w Polsce już wszyscy sobie poradzili. My porozmawiamy o stymulatorach. Co to takiego jest? Co to takiego w kardiologii nowego?
2: Chciałbym tylko na początek taką krótką uwagę zrobić, że serce to nie tylko właśnie sam mięsień, gdzie jak jest zatkana tętnica, to występuje zawał, to także jest to układ elektryczny. Serce też funkcjonuje dzięki temu, że ma bardzo sprawny i bardzo dobrze rozwinięty układ bodźcoprzewodzący serca, czyli takie, można powiedzieć, okablowanie elektryczne w sercu. I jeżeli nawet jest wyleczony zawał, który rzeczywiście, tu się zgadzam z panem profesorem, w Polsce jest bardzo dobrze leczony, to pozostaje czasami jeszcze do naprawy elektryczność w tym sercu. I ona się też potrafi niestety zepsuć, potrafi spłatać nam figla, ale to, co jest ważne, też potrafimy to leczyć. I takim jednym z elementów leczenia właśnie zaburzeń elektrycznych w sercu są stymulatory serca. Czy my to nazwiemy stymulator serca, czy rozrusznik serca, zawsze nam tak naprawdę chodzi o to samo urządzenie. Ja tak to chcę doprecyzować, ponieważ pacjenci bardzo często znają tylko jedną nazwę, jak się im powie drugą, nie wiedzą, co to jest, pytają się, czy to nie jest coś innego. Także stymulator, rozrusznik, to samo urządzenie, które generalnie używamy do tego, żeby serce nie biło za wolno. To jest podstawowe wskazanie do tego, żeby implantować stymulator serca. I tutaj wskazania medyczne są dosyć szerokie, bo to są wszelkiego rodzaju bloki przedsionkowo-komorowe, wolna czynność serca, zahamowanie pracy serca. To wszystko możemy, można powiedzieć, wyleczyć, wszczepiając taki właśnie układ.
1: Wolna praca serca to jaka?
2: Przede wszystkim objawowa, bo tutaj czasami też pacjenci się pytają, mam 50 na minutę czynność serca, czy to nie jest za wolno? I podstawowe i pierwsze moje pytanie jest zawsze, a jak się pani z tym czuje, jak pani się z tym czuje? Dla sportowca w spoczynku 50 na minutę to nawet jest często zawyżona czynność serca. Dla człowieka, który na przykład całe życie funkcjonował na częstości 80-90 na minutę, 50 na minutę już może być niewystarczające. Zwłaszcza jeszcze do tego dojdą inne choroby, niekoniecznie związane z sercem, ale na przykład pulmonologiczne. to wtedy to się może okazać za wolne i serce nie będzie w stanie dostarczyć tlenu, czynników odżywczych dla całego organizmu przy takiej wolnej czynności serca. Wszczepiając stymulator możemy to przyspieszyć, ustawić tak jak potrzebuje pacjent, żeby nie było z tym związanych objawów.
1: Jakie objawy są najczęstsze takiego obniżonego częstości serca, które nam utrudniają funkcjonowanie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co nas powinno zaniepokoić, bo czasami może to jest tak, że coś nam się dzieje, my nawet na to nie zwracamy uwagi. Ot, wiek swoje, zmęczenie a może to jest moment, że powinniśmy się zgłosić do specjalisty.
2: Takie najbardziej spektakularne objawy to są utraty przytomności. Przeważnie jest to, można powiedzieć, objaw czerwonej flagi. Jak mamy nagłą utratę przytomności, zwłaszcza w nieoczekiwanych sytuacjach, czasami mogą być poprzedzone osłabieniem, że pacjent czuje, że to się zbliża i czasami jest w stanie nawet jeszcze usiąść czy się położyć. Czasami nie są poprzedzone żadnymi objawami prodromalnymi i chwyta to pacjentów znienacka takie utraty przytomności. To jest taki najważniejszy objaw, z którym trzeba natychmiast się zgłosić czy na SOR, czy do lekarza, czy do kardiologa. Na pewno nie należy zwlekać ani czekać z dalszą diagnostyką tego objawu. Poza tymi najcięższymi objawami właśnie, bo czasami te omdlenia mogą łączyć się z urazami. Jak ktoś upadnie, prawda, na chodniku czy na schodach, no to jest wtedy może dosyć ciężkiego urazu. Natomiast pozostałe objawy, na które należy zwracać, zasłabnięcia, stany przedomdleniowe, zawroty głowy, mroczki przed oczami, napadowe osłabienie, ale też przewlekłe zmęczenie, to bardzo często towarzyszy pacjentom z przewlekłą bradykardią zatokową. Również opisywane były, zwłaszcza osób starszych, zaburzenia poznawcze związane z bradykardią. Więc to, że nasi najbliżsi czasami zaczynają gorzej funkcjonować, gorzej kojarzą, stają się jakby powolniejsi, nie zawsze musi wynikać ze starości. Może wynikać na przykład właśnie z bradykardii zatokowej, gdzie bardzo proste jest rozwiązanie, wszczepienie stymulatora i dodanie takiej osobie sił. Jest jeszcze jedna grupa chorób, która jest czasami niedoceniana. Jest to niewydolność chronotropowa. Serce wtedy w rytmie podstawowym potrafi bić o dobrej częstości, natomiast nie potrafi przyspieszyć w trakcie wysiłku fizycznego. Jeżeli to wszystko dzieje się stopniowo, pacjenci do tego się przyzwyczajają, ograniczają swój wysiłek fizyczny, nawet tego za mocno nie zauważając. Natomiast my to na przykład widzimy w badaniach holterowskich. Zakładamy holter EKG na 24 godziny, widzimy, że pacjent pomimo wykonywania wysiłków nie przyspiesza powyżej 100 na minutę, czasami to jest górna granica 80-70 na minutę i wtedy wszczepiając odpowiedni stymulator serca dla takiego pacjenta możemy też spowodować, że to serce będzie przyspieszało. Nowoczesne stymulatory mają w sobie bardzo dobre różnego typu algorytmy. Tutaj na rynku polskim głównie są dwa dostępne, które wyczuwają, kiedy pacjent zaczyna wykonywać wysiłek fizyczny, zaczyna się ruszać i zaczynają przyspieszać to serce do zadanej częstości, także pacjent jest w stanie to wykonać. Jedna z firm też oferuje system, który jest oparty na zmianie impedancji w sercu, które mierzy elektroda, natomiast to też dodatkowo jest jeszcze taki bonus, że stymulator, można powiedzieć, wyczuwa, kiedy jesteśmy w stresie, w emocjach i wtedy również to serce potrafi przyspieszyć.
1: A takie zaburzenia ortostatyczne, gdy leżymy, siedzimy i gwałtownie wstaniemy i wiąże się to z zaburzeniami równowagi, takim uczuciem zasłabnięcia, mroczkami przed oczami.
2: Ta grupa dolegliwości jest troszeczkę trudniejsza do zdiagnozowania, gdyż tutaj przeważnie obserwujemy, powiedzmy, dwie grupy chorób. Jedna z nich to są spadki ciśnienia, tylko i wyłącznie. Druga mogą być omdlenia wazowagalne, kiedy na przykład oprócz tego, że ciśnienie nam spada w takich szczególnych właśnie okolicznościach, dodatkowo jeszcze zwalnia się czynność serca lub nawet czasami potrafi się zatrzymać. To jest z wywiadu czasami trudne do jednoznacznej identyfikacji, natomiast tą grupę pacjentów też potrafimy w jakiś sposób troszeczkę zidentyfikować i badania, które mamy dostępne też w klinice, potrafią to zróżnicować i odpowiednio poleczyć. Bo to, że się robi słabo właśnie na przykład po wstaniu gwałtownie z pozycji siedzącej czy leżącej, nie zawsze oznacza, że jest potrzebny stymulator.
1: Panie doktorze, zostaliśmy zakwalifikowani do wszczepienia stymulatora i przygotowujemy się do zabiegu. Dla nas, którzy na co dzień pracujemy w szpitalu, przyjście do pracy jest taką rzeczą normalną, aczkolwiek przychodzimy do jako pacjenci, to mamy też różne emocje, natomiast pacjent, dla niego jest to duże przeżycie. Już sam fakt, że przekroczymy drzwi potężnego gmachu i będziemy tam, coś nam będą tam robić. Jak wygląda takie przygotowanie pacjenta do zabiegu? Na co się trzeba nastawić? Na co trzeba być przygotowanym? Czy wcześniej, ewentualnie przed hospitalizacją, o czymś musimy pomyśleć, tak żeby przygotować się do tego zabiegu?
2: Oczywiście, żeby być zakwalifikowanym do wszczepienia stymulatora serca, musimy najpierw to jednoznacznie potwierdzić, mieć jednoznaczne dowody, że ten stymulator pacjentowi pomoże, że my nie zaszkodzimy, wszczepiając takie urządzenie. Więc jeżeli pacjent jest jednoznacznie zakwalifikowany, nie mamy żadnych wątpliwości, że mu ten stymulator się należy, to po przyjściu do nas, do kliniki, my mamy taki cykl trzydniowy do implantacji stymulatora serca. Pierwszego dnia pacjent do nas przychodzi, jest przez nas badany, przeprowadzamy wywiad, pobieramy badania z krwi, robimy echo serca, tak żeby następnego dnia mógł być już gotowy do całej procedury, już samego zabiegu. To, co pacjent powinien mieć ze sobą, całą dokumentację medyczną, zwłaszcza te dokumenty, czy zapisy holterowskie, czy zapisy EKG, które nam potwierdzają jego zaburzenie rytmu, czy jego chorobę wymagającą wszczepienia stymulatora, dokładnie jakie leki przyjmuje. To, co dyskwalifikuje pacjenta, że tak powiem, z wszczepienia stymulatora serca czasowo, to jest infekcja. Nie możemy planowo wszczepić pacjenta, który jest w okresie infekcyjnym, jest chory, jest zakaźny, ma objawy jakiejś choroby, czy też gorączkuje, więc czasami się zdarza, że niestety musimy takich pacjentów odesłać albo wyleczyć, jeżeli to na przykład się okaże zapalenie płuc, i ustalić drugi termin hospitalizacji. Od razu tu chciałbym powiedzieć, że jeżeli to by miało dotyczyć ciężkich pacjentów, ciężko schorowanych, którzy nie mogą czekać na wszczepienie stymulatora, a z drugiej strony nie możemy tego zrobić z uwagi na przykład na ciężkie zapalenie płuc, mamy taką możliwość wszczepienia czasowego stymulatora serca. My go tak dosyć sympatycznie nazywamy chwilos, natomiast to jest przezskórne założenie elektrody do doczepienia stymulatora serca na zewnątrz i taki układ może nawet do miesiąca spokojnie działać. My mamy w tym czasie czas, żeby to wyleczyć. Także z każdej sytuacji też mamy możliwość wyjścia. A wracając do naszego, powiedzmy, standardowego pacjenta, to po pierwszym dniu badań, jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań, następnego dnia pacjent pozostaje na czo, następnego dnia nie dostaje leków przeciwkrzepliwych, czyli leków rozrzedzających krew. I tu chciałbym też zaznaczyć i prosić pacjentów, żeby sami nie brali żadnych leków. Bo czasami się też mieliśmy takie sytuacje, że pacjent brał cały czas leki, bo był bardzo dobrze przyzwyczajony i nauczony przez kardiologa, na przykład, że on nie może odstawić tych leków. No i w rannych lekach zobaczył, że go nie ma, to sobie wziął, bo i tak go musi brać, bo jest mu on potrzebny. Więc to, żeby uniknąć takich sytuacji, to w dniu zabiegu jest bez leków przeciwkrzepliwych. Pacjent jest wykąpany, ma się umyć w środku dezynfekcyjnym, przebrany w czystą w piżamę i w taki sposób, bez żadnych oczywiście elementów biżuteryjnych, bez dodatkowych rzeczy, wjeżdża na

0: praworęcznych wszczepiamy standardowo po lewej stronie. Czasami leworęczni też mówią, że praktycznie wszystko robią prawą ręką, więc wszczepiamy po lewej. Takim najczęstszym przeciwwskazaniem co do miejsca implantacji jest na przykład u kobiet mastektomia. Jeżeli jest mastektomia po lewej stronie, to musimy wszczepić po prawej, niezależnie od ręczności. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to jest to zmiany skórne miejscowe. Jeżeli są takie zmiany, które nie pozwalają dobrze i bezpiecznie wszczepić, wszczepiamy po drugiej stronie. Pacjent przychodzi na nasze łóżko, na stół zabiegowy. Jest obczepiany wieloma kabelkami. Naprawdę czasami to jest bardzo wiele kabelków, bo musimy podpiąć kilka różnych rodzajów EKG. Musimy podpiąć saturację, musimy podpiąć pomiar ciśnienia tętniczego, więc to wszystko jest podpinane, szykowane. Następnie myjemy pole operacyjne, czyli dezynfekcja miejsca wszczepienia, 4 razy to myjemy. Tutaj trzeba się, pacjenci mogą być nieprzygotowani na to, płyn jest zimny. I bardzo kilka razy się rzeczywiście zdarzyło, że pacjenci troszeczkę na to narzekali, że nagle bez ostrzeżenia coś zimnego im się leje na lewą okolicę podobojczykową, więc to też nie trzeba wziąć pod uwagę. Kolejnym krokiem jest oburzenie jałowe pacjenta i pola zabiegowego stołu. My robimy, przez kilka sekund pacjent może mieć uczucie, że ma na twarzy na nasze oburzenie, aczkolwiek to jest tylko kilka sekund, następnie my to zabieramy, robimy, jak to nasi technicy mówią, taką budkę, gdzie pacjent może spokojnie oddychać, może poruszać głową, oczywiście w określonym zakresie, nie za dużym, ma podłączony tlen i spokojnie może się komunikować przede wszystkim z personelem medycznym. Kolejnym krokiem jest znieczulenie miejsca zabiegowego. Zawsze mówimy, pacjent nas wtedy nie widzi, jest zakryty, więc my zawsze mówimy, kiedy jest ukłucie, kiedy coś zaczynamy robić, żeby się pacjent nie przestraszył, żeby też miał komfort, że wszystko jest pod kontrolą. Więc jest ukłucie cienką igłą, znieczulenie skóry, następnie jak znieczulenie zadziała, rozcinamy skórę i dalej prowadzimy zabieg. W trakcie zabiegu pacjent czasami może odczuwać ból. Mimo naszego podawania leków miejscowych znieczulających, czasami też podajemy dożylne leki znieczulające, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Natomiast nie zawsze uda się w 100% to znieczulić. Czasami pacjenci coś tam odczuwają. Najczęściej to jest w momencie, kiedy my robimy kieszonkę dla urządzenia, które będzie tam umieszczone na koniec zabiegu. I to chyba jest najbardziej taka trudna sytuacja dla pacjenta. My zawsze ostrzegamy, kiedy to robimy, że teraz może chwilę zaboleć. To trwa dosłownie kilka sekund i potem tak naprawdę do końca zabiegu pacjent nie powinien nic odczuwać. Nie powinien odczuwać, jak te elektrody przechodzą przez żyły, jak są umiejscowiane w sercu. Tam nie ma takiego unerwienia, które by dawało ból.
1: Dyskomfort.
0: Dokładnie. Więc to nie jest odczuwalne. Bo to też czasami pacjenci się pytają, czy on będzie czuł, jak będą te elektrody przychodziły. Mhm. Albo pyta się, czy już. Ja mówię tak, że już elektrody są założone, ale ja nic nie czułem. Tak miało być. Także tak to mniej więcej wygląda. Następnie sprawdzamy, czy te elektrody są prawidłowo umiejscowione i to jest zarówno na skopii, jak i na elektryczne parametry sprawdzamy. Jeżeli wszystko jest jak należy, podwiązujemy elektrody, podłączamy urządzenie, wkładamy do loży, zaszywamy. My stosujemy szwy wchłanialne, także nie trzeba ich potem wyjmować. W szczególnych sytuacjach tylko używamy szwów zewnętrznych. Jest opatrunek na ranę i bezpośrednio po zabiegu jeszcze robimy kontrolę urządzenia, ustawiamy go do danego pacjenta, do danej choroby i pacjent może zejść z łóżka i spokojnie pojechać do swojej sali.

0: pacjent jest z nami cały czas w kontakcie, cały czas jest przytomny, cały czas może do nas rozmawiać z nami, czy mówić, co się dzieje. My wręcz prosimy pacjentów o to, żeby byli z nami w kontakcie, żeby reagowali. Jeżeli coś będzie bolało, dokuczało, piekło, czy cokolwiek, proszę nam to zgłaszać. Nie zaciskać zębów, nie, że myśląc, że wytrzymamy, bo my możemy coś zmienić tak, żeby to nie bolało. To jak gdyby z jednej strony, z drugiej strony też, żeby nie nabierać głęboko powietrza, bo to niestety nam czasami przeszkadza, i nie wykonywać gwałtownych ruchów. To tak jak, wydaje mi się, główne zasady dla pacjenta na sali zabiegowej.
1: Ja tak jakby, no, przeszliśmy do samego wszczepienia, jak to w ogóle tego, i bardzo ciekawie, ja to sam się zasłuchałem, pan doktor to opowiedział, natomiast nie zapytałem, jak wygląda kwalifikacja, jakie badania, na co pacjent, co musi mieć, żeby zostać zakwalifikowanym do wszczepienia. Jak wygląda kwalifikacja do...
0: Część pacjentów trafia do nas prosto z SOR-u, kiedy na przykład mają blok całkowity, są objawy właśnie typu omdlenie, utrata przytomności, trafiają na SOR, gdzie jest rozpoznane trwałe uszkodzenie na przykład układu bodźcu przewodzącego i są wtedy przekazywani do nas celem wszczepienia stymulatora serca. To są pilni pacjenci wymagający natychmiastowej naszej reakcji. Natomiast pozostali pacjenci, no, my się opieramy na badaniach EKG, EKG podstawowym, takim powierzchniowym, holterach EKG. Czasami tych holterów EKG trzeba wykonać więcej, żeby złapać zaburzenia, na przykład, które powodują dane objawy, gdyż niestety, jeżeli pacjent ma napadowy blok, powiedzmy, trzeciego stopnia, który mu powoduje, że to serce znacznie zwalnia i ma wtedy objawy, jeżeli ten blok ustąpi, w EKG jest wszystko, może być w EKG wszystko idealnie. Nie pozostawia to śladu w zapisie EKG. Dlatego mamy różne metody takiego długoterminowego monitorowania EKG, czyli właśnie holter EKG, czy 24-godzinny, 48- czy 72-godzinny. Są event holtery, które na kilka tygodni można założyć i monitorować pacjenta. W skrajnych przypadkach, jeżeli objawy są bardzo rzadkie i wszystkie badania wychodzą bardzo dobrze, nie znajdujemy żadnych odchyleń od normy, czyli mam tu na myśli właśnie badania holterowskie, EKG powierzchniowe, echo serca, test wysiłkowy, badanie ortostatyczne, próba ortostatyczna, a także inwazyjne badania elektrofizjologiczne i nic nie wychodzi, to takim pacjentom możemy zaproponować wszczepienie pętlowego rejestratora arytmii. To wygląda jak mały pendrive, który wszczepiamy pod skórę i który przez kilka lat może monitorować pracę serca. Jeżeli będą przerwy w sercu, napady arytmii, bloki, on to zapisze i my to wtedy możemy odczytać i podjąć jakąś diagnozę. I mamy takie właśnie przypadki, że właśnie dopiero po wszczepieniu tego typu urządzenia udało się złapać przyczynę omdleń. Zwłaszcza jak to na przykład jest raz do roku. Cyklicznie, ale raz do roku. Więc wtedy możemy to jednoznacznie bardzo zdiagnozować. I plus do tego oczywiście musimy wykluczyć wtórne przyczyny, na przykład zaburzeń rytmu, czy zaburzeń przewodnictwa, bo czasami, czy hiperkalemia, czyli bardzo wysokie stężenie potasu, przyczyny jatrogenne, czyli przedawkowanie niektórych leków, też mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca, do zaburzeń przewodzenia, które na pierwszy rzut oka mogą się kwalifikować do wszczepienia stymulatora serca. Czasami wystarczy odstawić leki i uniknąć właśnie takiej implantacji.
1: Jesteśmy po zabiegu. Jak żyć? Czy wracamy do domu, trzeci dzień hospitalizacji? Co dalej? czy przyjmujemy jakieś leki, co są jakieś ograniczenia, o czym musimy pamiętać.
0: Ja jeszcze bym wspomniał o tym trzecim dniu hospitalizacji u nas, który jest dosyć intensywny dla pacjenta, bo to jest dzień też wypisu i my robimy wtedy prześwietlenie klatki piersiowej, żeby zobaczyć, jak te elektrody leżą. Robimy echo serca, też ocena elektrod i czy nie ma płynu w osierdziu, czyli czy nie ma powikłań po zabiegu. Musimy skontrolować urządzenie i zmienić opatrunek. Także pacjent też się musi nastawić, że ten trzeci dzień będzie troszeczkę dla niego taki chodzący, żeby to wszystko wykonać. Jak to wszystko jest prawidłowo, pacjent idzie do domu, a tam ma zacząć żyć normalnie. To urządzenie jest po to, żeby pacjent wrócił do swoich normalnych czynności, do swojego normalnego życia i do swoich większości przyzwyczajeń. To jest urządzenie elektroniczne. Jego, można powiedzieć, główną wadą jest to, że jest dosyć narażone na promieniowanie, na silne promieniowanie elektromagnetyczne. To może zakłócić pracę stymulatora. W domowych warunkach tak naprawdę praktycznie wszystkie dostępne urządzenia AGD, RTV są bezpieczne. Jedynie w ostatnim czasie kuchenka indukcyjna. Zalecenia są takie, jeżeli kuchenka indukcyjna działa, to żeby pół metra od niej z takim urządzeniem przebywać, żeby nie bliżej, ponieważ ona też generuje pole elektromagnetyczne, które może zakłócić. Może zakłócić na przykład w taki sposób, że w momencie, kiedy pacjent będzie wymagał stymulacji, kiedy to urządzenie będzie musiało zadziałać, stymulator pole zewnętrzne elektromagnetyczne odbierze jako własne pobudzenie w sercu i nie zadziała. I może być właśnie pauza, może być wtedy zasłabnięcie lub wolna czynność serca. Telefony komórkowe zalecane są, żeby korzystać z drugiego ucha po stronie przeciwnej do wszczepionej. Radio, mikrofalówka, telewizor, odkurzacz, komputer. Można z tego korzystać bez żadnych ograniczeń.
1: Czyli mąż nie może się mieć alibi i nie odkurzać, bo ma stymulator wstawiony?
0: To zależy od lekarza, który kontroluje, czy wystawi takie zaświadczenie. Natomiast niestety oficjalnie nie może się wykręcić od tego. Jest kilka jeszcze elementów, które mogą wpływać na to. Znaczy, używanie ich jest zalecane z ostrożnością i rozsądkiem. Dotyczy to narzędzi elektromechanicznych, czyli wiertarek, zwłaszcza jakichś tam większych wiertarek. Niektórzy panowie bardzo lubią spawać. Też należy z tym... Generalnie spawanie odradzamy, natomiast nie ma bezwzględnego zakazu. Przy pewnej dozie bezpieczeństwa można to robić, ale naprawdę to pierwsza nasza reakcja zawsze jest, że lepiej tego unikać i to zostawić. Wszelkiego typu narzędzia, nawet drobne, które mają w sobie akumulatory, też należy się starać, żeby ich nie przytulać do piersi w okolice stymulatora, żeby nie było żadnej reakcji.
1: Teraz jest boom na samochody elektryczne. Akumulator potężny pod siedzeniem w samochodzie. Czy on ma wpływ na...
0: To jest jeszcze dosyć trudne pytanie. Na razie jest tak, że producenci podają, że tam około tych 70 cm, jak jest zachowana odległość, to powinno to spokojnie wystarczyć, więc większość samochodów elektrycznych nie ma problemów, można korzystać. Jeszcze z takich rzeczy, jak gdyby dodatkowych, które mogą wpływać na nasze urządzenia, to jest niestety radioterapia. Coraz więcej mamy pacjentów onkologicznych, coraz więcej pacjentów wymagających radioterapii i naświetlanie w okolicy tego urządzenia czasami może doprowadzić albo do jego destrukcji, albo do tak zwanego resetu elektronicznego, kiedy to on przechodzi w tryb taki bardzo bezpieczny, czyli włącza maksymalne na przykład prądy, podstawową tylko stymulację, żeby zabezpieczyć rytm serca, nie patrząc na nic innego. Także to też trzeba brać pod uwagę. Również z badań powszechnie dostępnych.
1: Rezonans magnetyczny.
0: Dokładnie tak, rezonans magnetyczny. Obecne urządzenia, te najnowsze, mają nawet już w sobie tryb auto, kiedy one same wychwytują, same rozpoznają, kiedy znajdują się w dużym natężeniu pola elektromagnetycznego i się same przestawiają w odpowiedni tryb, żeby nie uszkodzić urządzenia, zwłaszcza baterii w tym urządzeniu, w trakcie takiego badania, a po badaniu z powrotem przechodzą w tryb normalny. Natomiast większość urządzeń, które było do tej pory wszczepionych, trzeba niestety ręcznie przestawić, ustawić tak, żeby można było bezpiecznie przeprowadzić to badanie. Po niektórych naszych zabiegach jest bezwzględne przeciwwskazanie w wykonywaniu rezonansu magnetycznego, wtedy, kiedy jest tak zwana porzucona elektroda. Teraz już jest dużo tego mniej, bo staramy się takie elektrody usuwać, ale kiedyś zamiast usuwania doszczepiało się elektrodę i jak ktoś z pacjentów ma taką elektrodę nieczynną, niepodłączoną do żadnego stymulatora, jest to niestety bezwzględne przeciwwskazanie w wykonywaniu takiego badania.
1: Panie doktorze, każda elektronika, która ma akumulator, ma też czas życia.
0: Przydatności
1: do użycia. Jak jest w przypadku stymulatorów?
0: Baterie generalnie są bardzo dobre. Natomiast my też robimy regularne kontrole tych urządzeń. Między innymi po to, żeby wyłapać ten czas, kiedy trzeba to wymienić. Pierwszą kontrolę u pacjenta, standardowego pacjenta ze stymulatorem, staramy się robić mniej więcej po 3 miesiącach od wyjścia ze szpitala, kolejną po 6 i kolejny, jeżeli wszystko jest dobrze, raz do roku. Taka żywotność baterii zwykłego stymulatora jest około 10 lat. Z tym, że zakres 8-12 lat, zdarzają się pacjenci, że po 13 latach przyjdą, po 14 latach na wymianę, niektórym trzeba po 7 latach. Średnio około 10 lat.
1: Panie doktorze, a takie urządzenia jak defibrylator. Defibrylator kojarzy się raczej nam z dużą walizką, elektrodami. Na filmach często widzimy spektakularne działanie. Defibrylatory są w tej chwili porozwieszane w różnych instytucjach, w miejscach publicznych, a tutaj mówimy o urządzeniu mikro.
0: Tak, chociaż rzeczywiście pierwsze kardiodefibrylatory były wielkości tak naprawdę prawie, że można powiedzieć, cegły. I były implantowane w powłoki brzuszne właśnie z uwagi na swoją wielkość, bo inaczej się nie dało tego umieścić. To obecne nasze ICD, kardiowertery, defibrylatory są niewiele większe od stymulatorów. Ich wielkość jest podyktowana głównie kondensatorem, który mają w sobie, który ma zgromadzić energię do jednorazowego, można powiedzieć, wystrzału, dostarczenia energii do serca, żeby przerwać arytmię groźną dla serca. Jest to urządzenie, które ma jedno zadanie. Taki kardiowerter defibrylator, który nie musi stymulować, ma jedno podstawowe, tak naprawdę jedno jedyne zadanie. Ma uratować życie w momencie, kiedy się pojawi groźna dla tego życia arytmia komorowa. On monitoruje pracę serca z pobudzenia na pobudzenie. Jeżeli wystąpi arytmia komorowa, on musi zareagować. Ma bardzo wiele w sobie różnych algorytmów, żeby rozpoznać tą arytmię, żeby ją odróżnić od innych arytmii, które nie są zagrożeniem dla pacjenta.
1: Czyli to takie urządzenie, które diagnozuje, po postawieniu diagnozy leczy.
0: Dokładnie tak. Z tym, że na postawienie diagnozy i wyleczenie to ma sekundy. To jest w ciągu kilku sekund. Samo ładowanie kondensatora do maksymalnej mocy przeważnie około 10 sekund, 9-10 sekund zajmuje i w tym czasie on powinien już to mieć wszystko zdiagnozowane i potwierdzone przede wszystkim, bo urządzenie raz diagnozuje, następnie po kilku czy kilkunastu pobudzeniach jeszcze potwierdza, czy na pewno to jest to. czy na pewno na przykład arytmia się sama nie skończyła i nie trzeba dostarczać energii. Jak ma to wszystko potwierdzone, jest dostarczenie energii, przeważnie dosyć spektakularna defibrylacja. Jeżeli to jest, ona jest adekwatna, czyli to jest ten skurcz komorowy, trzepotanie komór, czy migotanie komór, to po prostu komuś ratowało życie. Jest teraz, w obecnych latach wszczepiamy tego trochę mniej, nawet można by istotnie mniej, właśnie z uwagi na hemodynamikę tak dobrze rozwiniętą. Bo kiedyś głównymi większością pacjentów, którzy wymagali takiego urządzenia, to byli pacjenci z pozawałową niewydolnością serca. Obecnie dzięki bardzo dobrze rozwiniętej sieci katalabów hemodynamiki, która ratuje nas w trakcie zawału serca, istotnie się zmniejszyła ilość pacjentów wymagających tego typu terapii. Natomiast wszystko idzie też do przodu i oprócz standardowych kardiowerterów, defibrylatorów wszczepianych przez żylnię, mamy jeszcze urządzenia pozanaczyniowe. Na przykład u młodych osób, którzy, bo mamy takich niestety w klinice, że jest na przykład 30-paroletni mężczyzna, który jest po ciężkim zawale serca, nie wymaga stałej stymulacji, natomiast wymaga bezwzględnie zabezpieczenia przed nagłym zgonem sercowym. Wtedy takiemu pacjentowi można zaproponować podskórny kardiowerty defibrylator, który oszczędza, można powiedzieć, jego układ żylny. Powoduje to też jak gdyby mniej komplikacji, natomiast zabezpiecza pacjenta przed nagłym zgonem. To jest jedna rzecz, jedna z możliwości. Drugą jest też taki tak zwany pozanaczyniowy kardiowerty defibrylator, gdzie elektroda defibrylująca jest wszczepiana pod mostek do śródpiersia, czyli też jest poza układem żylnym, jest w śródpiersiu. Z jednej strony minus, z drugiej strony kilka zalet. Też ma to urządzenie, natomiast puszka urządzenia też jest pod skórą. Kolejną rzeczą, którą tutaj też w naszym szpitalu mamy i która też zapewnia bezpieczeństwo pacjentom, są kamizelki defibrylujące. I tutaj też dzięki panu dyrektorowi możemy to je zakładać. Dotyczy to pacjentów, którzy, na przykład właśnie młodych pacjentów, którzy są po zawale, przynajmniej w naszej klinice, są po zawale i którzy mają bardzo wysokie ryzyko nagłego zgonu sercowego. I wtedy na czas gojenia się serca po zawale, na czas wdrożenia leków, możemy taką kamizelkę założyć i po 3 miesiącach ocenić, czy wymagają tego urządzenia, czy udało im się jednak na tyle serce poprawić.
1: Czy serce wróciło do normalnego...
0: Przynajmniej do części normalnej funkcjonowania.
1: A jaka przyszłość w elektroterapii? Co nowego? Na co możemy jeszcze? Bo brzmi to tak fantastycznie. Różne metody diagnostyki, terapii. To wszystko uległo miniaturyzacji. Brzmi jak taka nauka science fiction. A co dalej? Co nowego? Czym jeszcze kardiologia, elektrokardiologia może nas zaskoczyć?
0: Cały czas jest rozwój tej dziedziny medycyny. Cały czas my sami obserwujemy bardzo szybki rozwój, że czasami jest tak, że nauczymy się jednej metody leczenia, a już trzeba wdrażać kolejną, która jest nowocześniejsza, bezpieczniejsza i bardziej efektywna. W tej chwili w stałej stymulacji serca wszczepiamy, już standardowo wszczepiamy elektrody w tak zwaną lewą odnogę. Chodzi o to, żeby do stymulacji serca użyć jak najwięcej własnego układu bodźcoprzewodzącego pacjenta. Z tego względu, że ten układ jest szybki, wydajny i najmniej integrujący skurcz w synchronie skurczu serca. Więc w tej chwili standardem staje się wszczepienie elektrody prawokomorowej w lewą odnogę pęczka HIS-a. Polega to na tym, że jak wcześniej myśmy te elektrody wszczepiali, można powiedzieć, powierzchownie, dociskaliśmy, tak wkręcaliśmy takim świderkiem, który tam ma około 2-2,5 mm długości i tylko ten świderek się trzymał w mięśniu sercowym, to w tej chwili wkręcamy się całą elektrodą przez przegrodę międzykomorową, z tego względu, że ten układ bodźcoprzewodzący, do którego chcemy dotrzeć, jest po drugiej stronie. On jest od strony lewej komory, więc my musimy przejść przez całą przegrodę, przez całą grubość przegrody międzykomorowej, żeby do niego dotrzeć i żeby go można było prawidłowo postymulować. To jest jedna rzecz, która tak wdarła się bardzo przebojem do naszej codziennej pracy. Plusy tego są takie, że jest dużo mniej, znacznie mniej niewydolności serca związanych ze stymulacją prawokomorową. Także my widzimy też efekty tej metody. I drugą rzeczą, w kierunku której chyba wszyscy też idą, to są stymulatory bezelektrodowe. Na razie mamy te, które mamy dostępne, są stosowane tylko w szczególnych przypadkach, kiedy nie możemy stosować, powiedzmy, klasycznego układu stymulującego, ale już mamy rozwiązania takie, żeby dostarczyć stymulator do prawej komory, który ma długość, powiedzmy, około 3 cm, szerokość średnicy ołówka i tak małe urządzenie może, że tak powiem, odpowiada za cały stymulator. Kolejnym krokiem, który też już jest dostępny, są stymulatory dwujamowe, bezelektrodowe, czyli jeden, powiedzmy, taki mały, króciutki ołóweczek jest wszczepiany do przedsionka, do prawego przedsionka, drugi do prawej komory. One ze sobą mogą się porozumiewać i jest w pełni wydolny dwujamowy stymulator serca. Ograniczeniem na razie jest to, że właśnie jest refundowany tylko w poszczególnych sytuacjach. No i tak wydawało się bardzo dobrze działający układ, niestety jest bardzo energożerny. Baterii przeważnie wystarcza na 5-6 lat, czyli dwukrotnie mniej niż w klasycznym.
1: O takich fantastycznych rzeczach moglibyśmy słuchać, a o tym wszystkim opowiadał bardzo ciekawie. Ja tak się zasłuchałem, ojciec Mateusz i Kuba też, ale nasza audycja ma ramy czasowe. Słuchaliśmy opowieści pana doktora Piotra Jakima. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z pracownią hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Myślę, że to brzmi tak fantastycznie, że jeszcze nie raz spotkamy się, aby o tym porozmawiać, tak żeby właściwie ten nasz rytm serca zachować.
0: Dziękuję bardzo, my się cieszę na następne spotkania.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty, kolejny odcinek z tego cyklu na naszej antenie już we czwartek po godzinie 19. Wtedy rozmawiać będziemy o bólach w klatce piersiowej. Wśród tego tematu narosło wiele mitów, wiele historii, a o tym, co jest prawdziwe, a co nie, rozmawiać będziemy z profesorem Karolem Kamińskim. My natomiast serdecznie dziękujemy gospodarzowi programu, profesorowi Janowi Kochanowiczowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, za kolejny ciekawy odcinek z tego cyklu.

0: Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko. Na nasze kolejne spotkanie zapraszamy już jutro, początek o godzinie 16, a na naszej antenie już jutro po godzinie 19, między innymi kolejna audycja Jana Smyka, a kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi, audycja z inżynierem Aleksym Mularczykiem, który będzie wspominał historię swojego życia. Zachęcamy do słuchania naszego radia, a ja już się z Państwem żegnam. Dzisiaj miał przyjemność być z Państwem ojciec Mateusz Kiczko, teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne Chrystos Woskresie.
1: Pomyśl, Ty, Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj